0: Hey.
1: Przepraszam.
2: Daria, co to ma znać?
3: Niecałość, dajesz szansę, Daria.
2: Nie możesz teraz tak po prostu odjechać. Co to ma znać? Daria!

0: młody mężczyzna. Rybacy go sami wyłowili, zamiast po kolegów zadzwonić. No co ty?
1: Jak urzędnik, Karol.
0: Zarozumiały na dentystę.

0: Hey.
1: Przepraszam.
2: Daria, co to ma znać?
3: Niecałość, dajesz szansę, Daria.
2: Nie możesz teraz tak po prostu odjechać. Co to ma znać? Daria!

0: młody mężczyzna. Rybacy go sami wyłowili, zamiast po kolegów zadzwonić. No co ty?
1: Jak kurzenny Karol.
0: Zarozumiały na dentyfus.